Ndo takarira badzia umbuza varendarie ninduni ya Yehova, milenje yashu yo di mazikoroniza u Yehova, Yerusalema, ndiwe mudi wopaterwaho, ukubanganerwa hone, une dzitshaka dzawerwa, dzitshaka dza Yehova, nga mulayo wa Israele, wa uri hurendiwe dzina lawe.

chipida chine vavanori zvitonga vachisedzanga tunga chanza chamonde mutakalo wauho vachisedzaka chaula zvikoso kufana uwasokodziita kuerewa mune wasokovonori kana kutopupa kana kutojampa waita uri uve na mutakalo zvitova zvatusa muvirini uri vapfeva vasina mitsikwa na zvimwe zvinhu zvinji zvinji ndiraronga uri muzika une vauwana musando wajazz navone vatozvipfa uri ndi muzika une wadovaita uri vapfe uri ripetuhonehone omusuwana Michael Bublé vomupfa musi achiri Georgia uva kutoyamba achingaoveana chandapa une havana mbilu wamupfa uri kuimba zvirenga ngomu vakozvivona ne ndikadzi dzova navo namusi ichidhori ichiri yanepala isatutorwa awara yavuviri ndavaitira sangamisi ndovakwaira nyana dzisadini namusi ndovakwaira dzisadini utovori dzinga dzidodinanga mafungu auri mbudziso dzaone dzorirapfinyana vone vambudza mujezi vambudza chiridzo chine achiridza ndikwamba ngauri zviridzo zvaone zvori zvongo zvotangana nanyana zvoangarara nyana zvino hezvi ndichikatsvomunangurudza vatu vononga vonyina vogengia vonkosi anengei imani backseat nimirani backseat nidhezvi zvili chivonga liari teu ndionone ndikunena ndikunangori vateveri vamusanda wajazz vave na ndivo ya vajazz vadhive na zviridzo vone vasongosokopfa mutu achiri alto saxophone vasokopfa unga ndi chimwe ndidzina lechimwe chinoni kana chipuka hai vafanira kuzvidiva uri alto saxophone ukwambowanga chiridzo chine chawala kamutawa dzisaxophone zvine ngarungezi kana ngaruisimani zvipindi dzi wind instruments ndidzi wind instrument ngotoraro zvino ndichipedza uvatambira hoyu wotoma ndidzavatambira wavuviri hezvi ndisatotamba havo vatu vaviri kana havo vajezi vaviri ndidzatoma ngovamumbudza mumwe mujezi wenda zvipfa zvorivono vomufuna bad kadzimwe dzadzivege dzoperawo ndomudiva posera yane murayiro musiwana waha silot arani ndotozvikweya zvavudi ndikotozvihumbura hanepana zvokweya ngandiri yaona ndidzavahumbudza ngayo la musiwana uri vatume vatse vane nitamiri vatse vonokana kuvetecheresa vanitamiri vadzisa phanda nougonya tenda vasiyiwe na uri vasitangane na zvikokovi ngori tsi zvino zvikokovawa zvikokovi pasi fedzi zvikokova na nitamiri vakuzvivona ndi zvimwe zvatu zvinei ndiyafuna ngamanda vachizvidyera nta nina Simon una luimbo ravudi ngamanda ari day and night vamudhivo mufumakadzi hagungurinyana hagungurinyana fedzi uva na zvine akugungurira zvona

Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Ḽavhuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

0: Rangirani Rangirani Mbekanya mushumo ya vhashomedza nga oḓa ita u ṱodza mafhungo musi vhendelani nga matsheloni mutsho zwa mitambo zwa thekinoḽodzhi na muzika wo khetheaho Rangirani musumbuluwo u swika ḽavhutanu awara ya rathi u swika awara ya ṱahe
1: Makado, Makado, Messina, Livubu, Witvlag. Parapara FM 90.7. Variwana na ka app ya SABC Plus.